Kto chce zdrapnął, trzeba zejdra. Komu je to wsiekną, kto jest sam, no jako ja. Kto ma srdce w správnym místě, kto je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj.

0: Będzie brousek, jest suchy, mrazony. Będzie brousek, jest suchy, mrazosuchy.
1: Takiej namoć, oj zo, oj zo, oj zo. Takiej namoć, oj zo, oj zo, smoć bo.
0: A czym ho mam smaczet dla nisobie? Řekni čím.
1: Zkus vodu. Zkus vodu. Ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést? A v čem ji mám přinést? Řekni v čem.